0: Fajn rádio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.